za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy umocnieni doświadczeniem słuchania i dialogu, a także uczestnicząc w jednym chlebie, mogli za przykładem świętego Franciszka żyć ewangeliczną